Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka. Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka.